0: duszę, ci schowa sa pod wankusze, w tom jedinom mieste w bycie, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Kroměříž a megahity.